Wysłyszeliście, że szlachucisz głos miłość. Właśnie kogo pomijesz. I se si dan, a se nie bój.